0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w autorskiej audycji Chucka Swindolla Pełnia Życia, będącej polską wersją jego programu Insight for Living. Wspominałem już kiedyś, że nie ma takiej chwili, by słowa pastora Chucka nie były słyszalne w jakimś zakątku świata. Jego wykłady w różnych językach nadawane są przez tysiące rozgłośni w wielu krajach. Kto mógł kiedyś pomarzyć o takiej słyszalności? Mamy jednak świadomość, że tak jak globalny jest nasz zasięg, tak globalna jest presja, z jaką muszą sobie radzić wierzący. Za chwilę usłyszymy pierwszą część wykładu zatytułowanego Jak być pozytywnie zbuntowanym, w którym pastor Chuck odniesie się do bardzo drażliwych tematów.
4: Pochylimy się dzisiaj nad 13 rozdziałem listu do Rzymian. Oto wersety od 1 do 7. Każdy powinien być poddany władzom, które zarządzają daną społecznością. Nie może bowiem być władzy, która nie wywodziłaby się od Boga, a te, które są ze zrządzenia Bożego. Dlatego też, kto sprzeciwia się władzy, występuje przeciwko porządkowi ustanowionemu przez Boga, a takie postępowanie zasługuje na słuszną karę. Sprawujących władzę boją się nie ci, którzy dobrze czynią, lecz ci, którzy czynią źle. Jeżeli chciałbyś nie lękać się władzy, żyj uczciwie. Wtedy zasłużysz sobie nawet na pochwałę ze strony władzy. Władza pozostaje bowiem na usługach Boga dla dobra twojego. Lecz jeśli dopuszczasz się zła, powinieneś lękać się władzy. Nie na darmo bowiem przysługuje jej prawo wymierzania kary. Pozostając na usługach Boga, objawia Jego słuszne zagniewanie na tych, którzy źle czynią. Tak więc władzom należy ulegać nie tylko po to, aby uniknąć gniewu Bożego, lecz także, by być w zgodzie z własnym sumieniem. Dlatego również płacicie podatki, bo ci, którzy je pobierają, wykonując swój urząd, wypełniają polecenie Boże. Oddawajcie każdemu to, co się komu należy. Komu winniście podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu uległość, uległość. Komu szacunek, szacunek. Niech Bóg doda swoje błogosławieństwo do tego, co przeczytaliśmy i niech pobłogosławi wprowadzanie tego w życie. Niechaj Jego błogosławieństwo spoczywa na nas i na tym, co Mu ofiarujemy. Modlę się o to w imię Jezusa Chrystusa.
3: Przypomnę jeszcze, że na naszej stronie www.ifl-polska.pl można znaleźć materiały przydatne do samodzielnego studiowania tego fragmentu Biblii. A teraz już posłuchajmy rozważań doktora Chucka Swindolla. Jak być pozytywnie zbuntowanym? Tak brzmi tytuł dzisiejszego wykładu. Czyta Zygmunt Karel.
4: Chciałbym teraz, abyś wyobraził sobie siebie samego w walce z trudnymi dylematami w trzech różnych sytuacjach. Zdarzyły się one w trzech różnych okresach historycznych, ale między sobą różnią się tylko szczegółami. Różnią się też położeniem geograficznym, ale same dylematy są bardzo do siebie podobne. Zaczniemy od roku 1760. Wyobraź sobie, że jesteś Anglikiem i zostałeś wychowany i wykształcony w Londynie. Twoja rodzina mieszka tam od pokoleń. Podlegasz koronie brytyjskiej, kochasz i szanujesz króla, uznajesz jego autorytet i władzę angielskiego rządu. Prowadzisz jakąś firmę, którą przejąłeś po ojcu. Twój ojciec przejął ją po swoim ojcu. Ta firma należy do twojej rodziny od dziesiątków lat. A teraz czytasz gazety i dowiadujesz się o nowej ziemi za Atlantykiem i myślisz sobie o sukcesie i przygodach. Pomimo ryzyka, możliwości, jakie otwiera życie w Nowej Anglii, wydają ci się bardzo atrakcyjne. Wraz z rodziną podejmujesz decyzję, że pojedziecie tam i w jednej z kolonii tego kraju, który teraz nazywamy Ameryką, otworzycie filię waszej firmy. Wsiadasz na statek, przypływasz na miejsce i zakładasz firmę. Mija trochę lat i w kraju zaczynają kiełkować myśli rewolucyjne. Masz dylemat, ponieważ jesteś Anglikiem i płacisz Anglii podatki. A teraz tutaj Amerykanie wokół ciebie mówią, że te podatki są niesprawiedliwe i zbyt wysokie. Ci ludzie płacą podatki, ale w rządzie brytyjskim nie mają nawet swojej reprezentacji. Płacą podatki, ale nie mają wpływu na władzę. Nastroje rewolucyjne narastają. Nie mija wiele czasu i rozpoczyna się wojna. I co wtedy robisz? Twoje serce jest w twojej ojczyźnie, w kraju, z którego przybyłeś. Ale twoje życie i twoja firma są tu i teraz. Zostajesz? Stajesz po stronie Anglików, czy walczysz przeciwko nim, przeciw swoim rodakom? To jest naprawdę dylemat. A rząd dolewa oliwy do ognia. Zostajesz najemnikiem? Policjantem? A może postanawiasz nie wtrącać się, zachować dystans i stojąc na uboczu poczekać, co z tego wyniknie? A teraz kolejna sytuacja. Przenieśmy się o 100 lat do przodu, czyli mamy obecnie rok 1860. Mieszkasz w Ameryce i jesteś właścicielem plantacji w południowej Alabamie. Na 10 czy 12 tysiącach akrów uprawiasz bawełnę, a właściwie uprawiają ją twoi niewolnicy, dzięki którym rok po roku osiągasz ogromne dochody. Ale właśnie przyszedłeś do Chrystusa i zaczęła się walka, ponieważ twój pastor, który jest odważnym człowiekiem, naucza, że niewolnictwo jest złe, że jest niezgodne z nauką Jezusa i że nie posiada w Biblii żadnego usprawiedliwienia. Problem, z którym się zmagasz, narasta po 4 marca 1861 roku, kiedy to nowym prezydentem kraju został Abraham Lincoln. Stany Południowe nie uznały tego wyboru i po kilku tygodniach zaczyna się wojna. Co wtedy robisz? Uwalniasz swoich niewolników? Porzucasz plantację? Przenosisz się na północ i walczysz po stronie Unii? Czy może zostajesz na południu i wbrew swojemu sumieniu wspierasz konfederatów? Trzeci dylemat wcale nie jest łatwiejszy. Ma miejsce w czasie II wojny światowej. Mieszkasz w Berlinie, jesteś niemieckim chrześcijaninem. Rządy w twoim kraju przejął dyktator, który jest szalony i ma uprzedzenia w stosunku do Żydów. A ty jesteś biznesmenem i wielu spośród twoich przyjaciół to Żydzi. Niektórzy z nich zniknęli w dziwnych okolicznościach. Podobno zostali wywiezieni gdzieś pociągami i nigdy więcej ich nie widziano. Z biegiem czasu coraz bardziej dociera do ciebie, jak koszmarna i nieludzka jest ta antysemicka polityka Führera i nie jesteś w stanie się z nią pogodzić. Jest ona sprzeczna ze wszystkim, co ci jest drogie, ale Führer posiada nieograniczoną władzę. Tak się zdarzyło, że poznałeś kogoś, kto zajmuje się konspiracją. Zaproponował, że może przerzucić cię wraz z twoją rodziną do Szwajcarii. Warunkiem jest, że musisz zostawić wszystko i wyruszyć natychmiast. Ale ty ukrywasz żydowskich przyjaciół. Opuścisz ich, pozbawiając ich szans na przeżycie? Czy uciekniesz, by ocalić życie swoje i swojej rodziny? Ciekawe są przemyślenia dotyczące władzy państwowej, gdy uwzględnimy w nich dylematy, które wystawiają na próbę nasze przekonania. Kiedy rząd podejmuje decyzje, czy wręcz zmusza nas do działań sprzecznych z wyznawanymi przez nas wartościami. Kiedy stawia nas w sytuacji wewnętrznego konfliktu, kiedy jesteśmy rozdarci pomiędzy własnymi przekonaniami a wymogiem lojalności wobec państwa. Dlatego też jesteśmy wdzięczni, że mamy taki fragment pisma jak 13 rozdział Listu do Rzymian, wersety od 1 do 7. Tam właśnie jest mowa o obywatelach i o władzy. Być może uśmiechniesz się teraz myśląc, Pawłowi łatwo było pisać o tych sprawach. Żył przecież dawno temu, w pierwszym wieku naszej ery, w zupełnie innym świecie. Ale jeżeli myślisz w ten sposób, to lepiej się do tego nie przyznawaj. Przypomnij sobie najpierw, kto był wtedy cesarzem. Otóż był nim Neron, który rządził krajem od roku 54 do 68. Paweł napisał list do Rzymian gdzieś w roku 58, czyli prawie w środku panowania Nerona nad Imperium Rzymskim. Na samym początku jego rządów nie było tak źle, ale potem już tylko coraz gorzej. I było tylko kwestią czasu, kiedy ciała chrześcijan staną się pochodniami oświetlającymi cyrkową arenę. Paweł pisał z pełnym zrozumieniem. Chciałbym jednak, abyś dobrze zrozumiał jedną, bardzo ważną tutaj kwestię. Otóż nie jest to fragment Pisma Świętego, który instruuje nas, co robić, kiedy władza postępuje źle. To fragment, który mówi nam o tym, co się dzieje, kiedy chrześcijanie stają się złymi obywatelami. Jeśli chcemy poczytać o sytuacjach, w których władza postępuje źle, to musimy sięgnąć do innych miejsc w Biblii, na przykład do Dziejów Apostolskich, rozdziały 4 i 5, albo do drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra. Właśnie tam możemy o tym przeczytać. Ale tutaj Paweł nie pisze o zbuntowanej władzy, ale o zbuntowanych obywatelach. Zbuntowanych, ale czasami po prostu biernych. I tu pojawia się temat dwóch popularnych pośród chrześcijan skrajności. Pozwól, że zacznę od pierwszej. Niewłaściwie głosi ona pełną niezależność od rządu. Od 45 lat służę Bogu w niezależnych kościołach i zauważyłem, że przyciągamy tam niezależnych ludzi. A niezależni ludzie nieraz popadają w skrajność w stosunku do władzy państwowej. Rozumiem to. Widziałem w kościołach różne postawy antyrządowe i jawne lekceważenie ustalonych autorytetów. Spotykałem ludzi, którzy przyjmowali postawę otwartego buntu przeciwko rządowi. W całym kraju można dziś znaleźć grupy takich ludzi. Uważam, że jest to niemądre i niewłaściwe. Drugą skrajnością jest postawa, którą nazwałbym niezaangażowanie i obojętność w stosunku do rządu. Mamy chrześcijan, którzy mówią: jestem obywatelem nieba, Chrystus wkrótce przyjdzie. Pamiętasz o ważności zasady oddzielenia Kościoła od państwa? Jest to jedno z naszych ulubionych powiedzeń. Dlaczego mam się tym przejmować? Czy komuś na tym zależy? To trochę tak, jak chłopak z 4 klasy, który stale powtarza swojej mamie: dlaczego mam się znowu myć? Przecież znowu się wybrudzę. Jakie to ma znaczenie? Jeśli jesteś obywatelem kraju, którego rząd postępuje źle, podejmuje złe decyzje, to możesz myśleć: dlaczego to wszystko jest takie skorumpowane? Dlaczego mam się o to modlić? To i tak wszystko spłonie. I to jest skrajność, która jest bardzo zła. Głęboko wzdycham, gdy spotykam ludzi, którzy mówią, że wybory nie mają znaczenia i nie chodzą głosować. To tak, jakbyśmy uznali, że ludzie, którzy zasiadają w różnych komisjach naszego parlamentu, nie są ważni. Ale przecież tak naprawdę to oni są tymi, którzy stanowią prawo, a to prawo ma wpływ na nasze życie. Musimy zrozumieć, że 13 rozdział listu do Rzymian nie dotyczy przewrotnego rządu, natomiast podejmuje temat, jaką rolę odgrywa obywatel będący chrześcijaninem, także wtedy, gdy sam pełni jakieś funkcje rządowe. Dlatego też zatytułowałem dzisiejszy wykład „Jak być pozytywnie zbuntowanym”. Albowiem mamy takie czasy, albo już wkrótce będziemy mieć, kiedy bunt będzie postawą właściwą. Postawa niezgodna z decyzjami rządu będzie właściwa i mamy na to duchowe dowody w Piśmie. Nasze życie powinna cechować równowaga. Bardzo cenię sobie słowa Donalda Bernhausa, który wiele lat temu napisał na temat tego fragmentu coś takiego. Chrześcijanin jest podległy władzy, która przestrzega prawa i porządku. Rozdział ten nie zawiera zasad dla chrześcijanina obowiązujących go w sytuacji, gdy rząd prześladuje wiarę chrześcijańską. Nie mówi tu o tym, jaka powinna być postawa chrześcijanina wtedy, gdy jego rząd popełnia moralne zło. Nie ma tu też porad na temat posłuszeństwa wierzącego w przypadku wojny domowej, rewolucji czy powstania. Tych rad musisz szukać gdzie indziej. W 13 rozdziale listu do Rzymian, w wersecie 1, Paweł mówi o obowiązkach wierzącego względem władzy, kiedy ta funkcjonuje prawidłowo i w ramach prawa. Żaden chrześcijanin nie może sam dla siebie stanowić prawa. Nikt nie jest wyłączony z obowiązków obywatelskich. W tym fragmencie pisma Paweł podkreśla, jak ważny jest fakt, że jesteśmy obywatelami przestrzegającymi prawa. Jak ważne jest to, byśmy byli dobrymi sąsiadami, ludźmi, którzy zatrzymują się na czerwonym świetle. Ważne jest to, byśmy nie byli ludźmi, którzy tworzą swoje własne przepisy ruchu drogowego, ludźmi, którzy nie naruszają prywatności i własności innych. Ważne jest, byśmy byli ludźmi, którzy szanują innych i płacą podatki. Musimy robić to, za co jesteśmy odpowiedzialni, bo w przeciwnym razie staniemy się krajem, w którym panują prawa buszu, kiedy życiowym mottem staje się przetrwanie najsprytniejszych. Rząd jest po naszej stronie w sprawach odnoszących się do prawa i porządku, a my mamy być dobrymi obywatelami, którzy przestrzegają zasad, praw i ustaw tego rządu. Najważniejsze przypomnienie znajdujemy w wersecie pierwszym. Każdy powinien być poddany władzom, które zarządzają daną społecznością. Zanim przejdę dalej, chcę zapytać, czy jesteś zakwalifikowany do tej kategorii? Każdy? Sam sobie odpowiedz, dobrze? Być może powiesz, no wiesz, Czak, gdybyś wiedział, przez co przeszedłem. Przykro mi, ale ty też należysz do tej kategorii każdy. Dotyczy to również ciebie. Tu jest mowa także o tobie, ale dotyczy to również mnie. Każdy człowiek ma mieć ducha poddania w stosunku do władzy. Od razu musimy zająć się sprawą sprzeciwu. W wersetach od 2 do 5 mowa jest o niewłaściwym sprzeciwie. Posłuchaj tych wersetów. Nie może bowiem być władz, które nie wywodziłyby się od Boga, a te, które są, są ze zrządzenia Bożego. Dlatego też, kto sprzeciwia się władzy, występuje przeciwko porządkowi ustanowionemu przez Boga. Tutaj się zatrzymamy. Pierwszy powód, dlaczego mamy być posłuszni władzy, to powód teologiczny. Ponieważ Bóg popiera prawo i porządek. To Bóg ustanowił rząd. Jest on nazwany jedną ze świętych instytucji, podobnie jak małżeństwo, jak dom, jak rodzina. I tak też jest z władzą. Bóg postanowił, że będą pewne granice i będą one przestrzegane i dopilnowywane przez tych, którzy w danym kraju sprawują władzę. Te granice mają być sprawiedliwe, moralne, właściwe i są one niezbędne. One muszą istnieć. Gdyby ich nie było, to mielibyśmy całkowitą anarchię. Gdybyś się zastanawiał, jakby to było, to spójrz na ostatni werset Księgi Sędziów. Wiesz, co tam jest napisane? Każdy robił, co mu się podobało. Był to najgorszy czas w historii Żydów, kiedy w kraju panowała całkowita anarchia. Tak więc mamy powód teologiczny, aby się podporządkować władzy i jest tak dlatego, że Bóg sam ustanowił władzę. Jest również powód, który nazywam zewnętrznym. Mówią o nim wersety od 2 do 4. Posłuchaj końcówki wersetu 2. A takie postępowanie zasługuje na słuszną karę. Ten zewnętrzny powód jest taki, że nieposłuszeństwo pociąga za sobą konsekwencje. Jeżeli nie będziesz posłuszny władzy i posuniesz się za daleko, to będziesz cierpiał tego skutki. Pozwól, że przeczytam dalej. Sprawujących władzę boją się nie ci, którzy dobrze czynią, lecz ci, którzy czynią źle. Jeżeli chciałbyś nie lękać się władzy, żyj uczciwie. Wtedy zasłużysz sobie nawet na pochwałę ze strony władzy. Władza pozostaje bowiem na usługach Boga dla dobra twojego. Lecz jeśli dopuszczasz się zła, powinieneś lękać się władzy. Widzisz, co tu jest napisane? Bój się. Czytajmy dalej. Nie na darmo bowiem przysługuje jej prawo wymierzania kary. Pozostając na usługach Boga, objawia jego słuszne zagniewanie na tych, którzy źle czynią. Tak więc władzom należy ulegać nie tylko po to, aby uniknąć gniewu Bożego, lecz także, by być w zgodzie z własnym sumieniem. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym powodzie zewnętrznym, zanim przejdziemy do wewnętrznego. Kiedy ignorujemy prawo i porządek, pociąga to za sobą pewne konsekwencje. Mogą one być bardzo łagodne, na przykład wtedy, gdy policjant stanie przy otwartym oknie twego auta na poboczu drogi i powie: Tym razem jest to ostrzeżenie, ale proszę nie jeździć tak szybko. Na razie tylko ostrzegam. Marzę o spotkaniu takich policjantów. Myślę, że czasami tak robią. Ale wiesz co? Jeśli nadal jeździsz zbyt szybko, a w dodatku jeżeli zatrzyma cię ten sam policjant, który zatrzymał cię już wcześniej, to co wtedy się stanie? Co jest napisane w piśmie? Nie na darmo bowiem przysługuje jej prawo wymierzania kary. I w konsekwencji musimy zapłacić mandat. A dalej w 5 wersecie jest napisane, że to powoduje również gniew. Natomiast ostateczną konsekwencją jest najwyższa kara. Jeśli odbierzesz komuś życie, to zasługujesz na śmierć. I tak jest w wielu krajach. Twoja śmierć będzie karą za twoją winę. Jeśli wina została ci dowiedziona, to

płaci cenę za odebranie komuś życia. Dostaję sporo maili na ten temat od ludzi mających inne zdanie, ale takie są moje osobiste przekonania w tej sprawie. W Księdze Rodzaju, w rozdziale 9, jest o tym mowa i nigdzie w całym Piśmie nie jest to zanegowane. Wiem o tym, że są niestety takie przypadki, choć naprawdę bardzo rzadkie, kiedy ktoś został niesprawiedliwie ukarany. Jest to naprawdę okrutne nieszczęście. Ale w większości przypadków, gdy został przeprowadzony wnikliwy proces i sędziowie orzekli o winie, to muszą zostać poniesione konsekwencje. To jest zadanie i rola władzy. Ani ty, ani ja nie możemy tego robić na własną rękę, gdyż wtedy bylibyśmy samozwańczymi obrońcami prawa. Zamiast kary dokonywalibyśmy zemsty i robilibyśmy to tak, jakby się nam podobało i tak, jak to ma miejsce w krajach niecywilizowanych. Ale w cywilizowanym kraju, gdzie jest cywilizowana władza, gdzie sprawy są kontrolowane, musimy się wystrzegać takich zachowań. Dlatego też władza powstrzymuje samosądy. Kilkanaście lat temu przeczytałem bardzo interesujący artykuł zatytułowany Pistolet. Był zamieszczony w The Wall Street Journal, a sprawa dotyczyła Wielkiej Brytanii. Pozwól, że zacytuję. Od 1965 roku zaczęły się ostro nasilać napady z bronią w ręku i brutalne rozboje w całej Wielkiej Brytanii. Wtedy to właśnie zniesiono karę śmierci i coraz więcej kryminalistów zaczęło nosić broń. Nie będę cytował tego tekstu dalej, ale chciałbym tylko powiedzieć, że Paweł posłużył się tym zewnętrznym powodem, aby pokazać, iż nieposłuszeństwo wobec prawa cywilnego pociąga za sobą poważne konsekwencje. A teraz powiem, jaki jest trzeci powód. Nazywam go powodem wewnętrznym. Popatrz na końcówkę wersetu 5. Władzy należy ulegać także po to, by być w zgodzie z własnym sumieniem. Trzecim powodem, o którym Paweł wspomina, jest to, że posłuszeństwo prawu cywilnemu uwalnia nasze sumienie. Wróćmy do przykładu z ruchem drogowym. Powiedzmy, że prowadzisz samochód z prędkością 60 km na godzinę, a ograniczenie prędkości wynosi 70 km na godzinę. A ty jedziesz sobie 60 i nagle w oddali widzisz biało-niebieski samochód, który ma włączony sygnał na dachu i zbliża się do ciebie. Ale twoje sumienie się nie odzywa. Patrzysz obojętnie i jedziesz dalej z prędkością 60 km na godzinę. Wiesz, że to nie ty jesteś ścigany. I spokojnie patrzysz, jak radiowóz przejeżdża obok ciebie, pędzi dalej i goni kogoś innego. Kolejny przykład. Dostajesz list z urzędu skarbowego. Ale wiesz, że zapłaciłeś podatki, więc sumienie masz czyste. Gdybyś się uchylał od płacenia podatków, to wtedy mógłbyś się zacząć martwić. Możesz wtedy udawać, że wszystko jest w porządku, ale gdzieś tam, głęboko w tobie, wszystko będzie wrzeć. Jesteś zaniepokojony. Zastanawiasz się, czy cię złapali, czy cię namierzyli. Tak właśnie reaguje ta cząstka w tobie, zwana sumieniem. Różni ludzie w różny sposób podchodzą do podatków. Czytałem kiedyś list napisany do Urzędu Skarbowego. Panowie, przesyłam 500 zł. Oszukałem w zapłaceniu podatku dochodowego w ubiegłym roku i od tej pory nie mogę spać. I to jest właśnie sumienie. Następne zdanie brzmiało tak. Jeżeli nadal nie będę mógł spać, to prześlę wam resztę. Ale czy o to chodzi? Mój przyjaciel i mentor Ray Stedman pisał o tym, jak doszedł do tego, że zaczął płacić podatek dochodowy. Wcześniej nie musiał płacić, bo nie zarabiał zbyt wiele, ale w końcu Urząd Skarbowy skontaktował się z nim i wtedy Ray do nich napisał. Wspominał o tym w ten sposób. Pierwszy list pisałem z bardzo złym nastawieniem. Nie chciałem płacić. Amerykański Urząd Skarbowy nosi nazwę Internal Revenue Service. A ja, adresując swój list, użyłem słowa infernal, co można by przełożyć jako piekielny urząd skarbowy. Nie odpisali na mój list, ale moje pieniądze przyjęli. W następnym roku nie byłem już na nich aż tak zły, więc zaadresowałem swój list do eternal
Revenue Service. To z kolei można by przełożyć jako wiekuisty urząd skarbowy. Potem pokutowałem za wszystkie te grzechy i teraz mam nadzieję, że będę już płacił

0: swoje podatki z radością. Są powody, dla których płacimy podatki i znamy te powody. Wiesz, dlaczego płacisz podatki? Mieszkasz w kraju, który nie jest podobny do żadnego innego na całym świecie. I nie chodzi o to, by mieć uprzedzenie do innych krajów. Byłem w wielu różnych krajach, ale nic nie może się równać z uczuciem, jakiego doświadczam, kiedy wracam do domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
1: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej pierwszej części wykładu doktora Chucka Swindolla zatytułowanego Jak być pozytywnie zbuntowanym, opartego na 13 rozdziale Listu do Rzymian. Naszym nowym słuchaczom podpowiem, że wykłady aktualnie emitowane w naszej audycji dostępne są na stronie internetowej www.ifl-polska.pl, dzięki czemu można ich słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym. Znajdą tam Państwo również materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu omawianego fragmentu pisma, a także wiele innych ciekawych informacji. Po zakończeniu emisji radiowej całego cyklu List do Rzymian – Konstytucja naszej wiary, do którego należy również dzisiejszy wykład, zostanie on udostępniony na płytkach CD. Zamówienia można składać pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem uzyskać można poradę duszpasterską. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, chcemy ofiarować płytkę z wykładami doktora Swindolla. Szkoda, że nie mogą Państwo czytać listów i maili, które do nas docierają. Dowiadujemy się z nich, że Insight for Living ma ogromny globalny wpływ, odczuwalny w tak różnych miejscach jak Rosja, Chiny, Republika Południowej Afryki, a także kraje Bliskiego Wschodu. We wszystkich tych miejscach są nasi przyjaciele, wspierający naszą działalność. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować za wsparcie naszym polskim słuchaczom. Dziś to już wszystko. W następnej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll dokończy wykład zatytułowany Jak być pozytywnie zbuntowanym. Do usłyszenia.